ntongkomele wopula ilapo yo Palestina uthenkaje wokhalaka miyaka sethene na mili ntako mulupale warina ya ula ntongkomele la OLP wari utakaniha mipinko chohina hiena wachira wopula ilapo yo Palestina ntongkomele OLP wa holelia ni Ahmade Shurikiri mwaka u 1100 wemya kenta nuwa miyaka sethene na kenta ula ntongkomelelo la waholelia ni Yasser Arafat uholele o partido Fatah mwaka u 1100 wemya kenta sabina michese nkutano mulupale wa panke unwasosh unidash onu wahokupalela ntongkomelelo OLP ukala ntongkomelelo wathonyera anamuwani o Palestina mwaka u 1100 wemya kenta nuwa miyaka tusuini OLP wana atitha iwaraka iwi wanana yo Oslo iwaraka ya kavihera mholeli o Palestina weha weha mipantecho si Jordania ni fasha di Gaza. Palestina nopwenya umedi oriente wazia occidental okuma ipahari yo Mediterranio ni moloko Jordan. Ilapwela ya hawanya mepante mili. Si Jordania ni fasha di Gaza. Ilapo yo Palestina na nano inoholelia ni Mahamudu Abbas. Uholeli ompinko wo Palestina ANP ni mpinko wo wopula ilapo yo Palestina OLP.